0: kwasa pita yerte adi kwasa done kamce je kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyer nim kilama fay nimin katab ada gotin
1: ji sakata kadau balan faida tine adi makuru nye shawun mama kwadani mi ado faida timin
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.